0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

Halirekwe, Halibuti, Hasimutu. Leho le jalo, mamiri wa PCFM. Oko nkele nalaka mahala, radio nyaha. Yvonne Mashaka. Wena mite Yvonne